0: traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Trajna Nina Armagedonona.
1: Traktor.
0: Mama ljubila Morona. Mama ljubila Morona.